Jarka Niele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubię w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Mów żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smy-

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

darem Ty chcą podlewić piersi. Czarom skrytym w Twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły Twych piersi, czyliż pustym domysłem te

potrafi określić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem potartej płynie.

Dyny-dy. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy. Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła

0: Te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go...

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: idę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej. Dzisiejszy taki piękny, ciepły, letni dzień. Jeden chyba z pierwszych tutaj w Trójmieście, aż wstyd o tym pomyśleć zupełnie. Audycja Pod Pokojami właśnie się zaczęła. W sumie mamy już popołudnie. Teraz zbliżamy się bardziej do wieczora, więc dzisiejszą muzyką będę trochę schładzała dzisiejszy dzień. Będzie w miarę deszczowo i w miarę chłodno. Zimniej niż na dworzu. A jaką muzyką będę składała? Otóż taką, gdyż teraz właśnie patrzy się na mnie Leszek Możdżer. Niestety nie na żywo, ale ze swojej nowej płyty Piano. Siedzi w niebieskiej wodzie, w koszuli ze słuchawkami. I dzisiaj tą płytę będę wam prezentować i będę właśnie w taki sposób chłodziła dzisiejszą atmosferę. Ja chcę wam tylko powiedzieć, że jestem prosto z plaży. Jest cudownie, naprawdę. Polecam plażę na Stogach. Dzisiaj byłam po raz pierwszy. Bardzo łatwo można tam dojechać. Tramwajem, 8 albo 13, a nawet Urząd Miasta Gdańska puścił specjalny autobus, linia 654, która jedzie praktycznie przez całe miasto na Stogi, więc polecam, dlatego że co jest fajne na tej plaży, jest bardzo szeroka i przede wszystkim nie ma tam wycieczek. No wiadomo, na Stogach naprawdę nie ma żadnych jakichś super domów kultury albo jakichś tam domów czasowych, więc nie ma dużo turystów, a szczególnie młodych kolonii. No to zacznijmy w końcu się chłodzić.

Ach, jak ja naprawdę lubię to tworzywo sztuczne, czyli Fish i MAD. To przed chwilą był utwór Deszcz w butach, taki troszeczkę smutny i jesienny. Ja wam powiem, że do tej płyty Wielki Ciężki Słoń, Wielki Ciężki Słoń tworzywa sztucznego, do tej płyty praktycznie dotarłam poprzez wiersze, które Fish, inaczej Bartek Waglewski, opublikował w Lampie, chyba jednym z pierwszych numerów. No nie pamiętam, bądź co bądź był to numer, na której okładce, która była Dorota Masłowska, ile dobrze pamiętam. Tam właśnie były opublikowane trzy wiersze Bartka Waglewskiego. No niesamowite, bardzo mnie ujęły. Chłopak ma talent, nie dość, że plastyczny, dlatego, że na płycie Wielki Ciężki Słoń wszystkie rysunki są robione przez niego, cała szata graficzna. To jeszcze utalentowany poetycko albo lirycznie. Nie, naprawdę polecam. I okazało się, że potem na płycie Wielki Ciężki Słoń te wszystkie teksty on tutaj wyśpiewuje, a do tego MAD robi mu podkład muzyczny, czyli sample, perkusje, klawisze i tak dalej. Więc odsyłam miłośników takiej też muzyki, ale też takich fajnych, ambitnych, inteligentnych tekstów do tworzywa sztucznego. Ale ja nie miałam mówić o tworzywie sztucznym i nie miałam mówić wcale o Fishu, chociaż ta tematyka ryb też trochę związana jest z morzem. Dobra, to nie było śmieszne, ale dzisiaj mówimy o nowej płycie Leszka Możdżera Piano, a jeszcze powiem, dlaczego mówimy o tej płycie. Może najpierw przedstawię sylwetkę Leszka Możdżera, ale to chyba wstyd, jeżeli któryś z was, słuchaczy z Gdańska, nie wie, kto to jest Leszek Możdżer, dlatego, że to jest chyba największa chluba Trójmiasta. Jest to muzyk, jest to światowej klasy, polski pianista. Urodził się 23 marca w 1971 roku u nas w Gdańsku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat, a ukończył w 1996 roku w Gdańskiej Akademii Muzycznej. Jest to zdobywca wielu prestiżowych nagród, m.in. pierwszego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach, dziesięciokrotnie zwycięstwa w ankiecie czytelników Jazz Forum w kategorii fortepian oraz dwukrotnie Muzyk Roku, laureat nagrody Fryderyk 98. Nagrywał, grał i nagrywał i szkolił się m.in. z takimi osobistościami jak Tomasz Stańka, Zbigniew Namysłowski, Michałem Urbaniakiem, Henrykiem Mickiewiczem, oraz przecież na wszystkich płytach Ani Marii Jopek słychać tenże charakterystyczny fortepian dla Możdżera. Znaczy charakterystyczny fortepian Możdżera. Ale słuchajcie, jeszcze świetnie naprawdę szło mu z Preissnerem. Więc odsyłam miłośników takiej muzyki do tej płyty Leszka Możdżera. Jak sprawdzałam na jego stronie internetowej, bo w ogóle płyta Piano ma swoją stronę internetową, zaraz podaję www.piano.pl, bardzo skomplikowana. Tam macie link na stronę pianisty i możecie wszystkiego się dowiedzieć, to chyba jest jego czwarta płyta. To może posłuchajmy i się chłódźmy tąże muzyką poważną.

0: Naprawdę bardzo przyjemny kawałek.
1: A tutaj.
0: Nawet już nam musimy się zaprezentować drugi kawałek. Przepraszam bardzo, to miała być niespodzianka. Ten przed chwilą utwór był to utwór pierwszy z płyty Leszka Możera Piano pod tytułem Zdrowy Kołątaj, a Sanctus, czyli drugi utwór, już nam tutaj się chciał włączyć chamsko. Przepraszam, ja po prostu jestem sama tutaj w studiu w tej chwili i muszę operować jak ośmiornica z całym tutaj sprzętem. Wracając do płyty Sanctus, do płyty Piano, została ona nagrana w wyjątkowych okolicznościach, w wyjątkowym miejscu, dlatego że w Holandii w starym klasztorze, który aktualnie jest zakładem dla psychicznie chorych. I może dlatego ta płyta, jeżeli tutaj któryś z słuchaczy ma ochotę usłyszeć moje zdanie, robi się im dalej, bo jest 12 utworów, im dalej w głąb płyty, jak ja to mówię, tym bardziej robi się mroczna i taka dosyć troszeczkę demoniczna, no ale warto posłuchać ten morze, tam wyrabiał. Materiał na tą płytę, który słyszycie, jest z 97 roku. Wszystkie takie informacje możecie znaleźć na pięknej książeczce, która jest dołączona do płyty, a ja szczególnie zwracam uwagę na świetne zdjęcia, zapewne robione pewnie na molo w Sopocie, no nie wiem, może to jest molo w Orłowie, no nie wiem, jedno z naszych tutaj trójmiejskich mól. Więc odsyłam. Co jeszcze możecie przeczytać w książeczce tej płyty? Na przykład to, że pianista o klasycznym warsztacie, operując barwą, artykulacją oraz własną harmonią, tworzy niepowtarzalny, czasem mistyczny wręcz klimat. Z tym się absolutnie zgadzam. Z definicji jest niekomercyjny, ale ściąga na swoje koncerty tłumy słuchaczy. Dla jednych modny, a dla innych legenda. Część historii polskiej kultury muzycznej. No, zgadzam się z tym. To jest prawda. Ja nie mogę po prostu wyjść ze zachwytu, gdyż tą płytę w końcu mam i naprawdę można się w nią wsłuchać. Chociaż no czasami jest dosyć, jak już powiedziałam, mroczna. No to w takim razie prezentuję tego Sanctusa, który tak obrzydliwie tutaj próbował mi się wdrzeć jak lew w coś tam, jak mówi Halama. Więc posłuchajcie teraz Sanctus.

Tak, tak, Zed is dead, baby. To nieważne, to jest taka mały sygnał dla osoby, która na pewno teraz mnie słucha. No, to właśnie był Sanctus. Utwór, zaraz wam powiem, utwór z XII wieku. No wspaniałe, jest, zaserwowałam wam chyba, nie najdłuższy, ale jeden z najdłuższych utworów na płycie. Najdłuższy ma 7,3 sekundy. No jeszcze będzie trochę Możdżera w naszej audycji, ale... Czemu ja mówię naszej? Znowu, to jest taka mała schizofrenia, która mi dopada. To przyzwyczajenie dlatego, że zawsze była prowadzona razem z Dorotą, którą pozdrawiam serdecznie. No nieważne. Dlaczego dzisiaj jest Możdżer? Dlatego, że uznałam, że ten pianista będzie na pewno bardziej aktualny i mniej taki konwencjonalny i taki stereotypowy niż Fryderyk Chopin. A dlaczego miałam na myśli Fryderyka Chopina? Dlatego, że dzisiaj w audycji Pod Pokojami, która jednak ma jakieś jeszcze tamte pozostałe w naszej audycji, w tej audycji jakieś jeszcze pierwiastki kobiecości, będziemy dzisiaj mówić o George Sand. Aż mi się tak język zadrgał, bo jeszcze piękne francuskie imię. No, a dlaczego o George Sand? Dlatego, że 1 lipca minęła 200. rocznica urodzin tejże pisarki, kontrowersyjnej kobiety, rewolucjonistki w klasach, jakby to powiedzieć, rewolucjonistki w społeczeństwie takim konserwatywnym francuskim oraz kochanki Fryderyka Chopina. Dlatego dzisiaj Możdżer, dlatego że nie Chopin. Po co Chopina, jak przecież mamy Możdżera? Nie, to nie jest żadna gloryfikacja tutaj dla pana Możdżera, ale stwierdziłam, że lepiej coś aktualnego, lepiej coś na czasie. Ale zanim przejdziemy do George Sand, to po prostu odpoczniemy przy utworze Fatboy Slim Right Here Right Now, który ma 6,27. To był mój SMS, przepraszam. Który ma 6,27, więc możecie sobie wyjść, zrobić herbatę i wrócić za 6 minut.

Wiecie co, naprawdę się cieszę, że tutaj nasze studio jest pod pokojami, pod DS-em i jest naprawdę chłodniej. O, ach, tutaj przecież tyle emocji teraz jest w tym studiu i tyle tutaj, no nie wiem czego, no dużo jest tutaj emocji w studiu, żeby nam nie było tak gorąco, no to może w końcu przejdę do tej upragnionej George Sound. Wszystkie informacje, które dzisiaj wam podam, możecie także znaleźć w tygodniku Polityka, a są one oparte na felietonie pana Ludwika Stomy. On zainteresował się bardzo tą postacią, tąże kobietą, feministką, kontrowersyjną kobietą, dlatego że biseksualistką, biseksualną. Pisze tutaj właśnie w swoim felietonie, w swoim artykule o jej kochankach, płci męskiej i o jej kochankach płci żeńskiej. Pisze też o tym, jak to naprawdę kim był Chopin dla George, czyli dla inaczej, bo George to jest Jerzy po francusku, czyli tutaj Ludwik Stoma fajnie odmienia to imię w języku polskim, jak to by było wtedy? Jerzyczka, Jerzusia, czy może Jerzyna? Fajnie, podoba mi się ta ostatnia wersja, Jerzyna. Jerzyna Sand, może tak będę mówiła, będzie mi łatwiej. Jerzyna Sand pisze o jej pochodzeniu, jest, i co jest fajne, co bardzo lubię w felietonach Ludwika Stomy, że naprawdę też podkreślił tutaj stronę czysto literacką i pisze o utworach George, czyli Jerzyny Sand i przede wszystkim podkreśla, że my Polacy bardzo mało wiemy o jej twórczości, mało jej dzieł jest przetłumaczonych na język polski, co też troszeczkę kaleczy naszą znajomość, no bo mili państwo, no my narzekamy, że inni nie znają naszej kultury, że Amerykanie myślą, że Europa to jest wysepka, a co dopiero Polska, a sami też mało się interesujemy i no przecież po co tłumaczyć książkę George Sand, jak przecież bardziej się sprzedaje Grohola, no to po co tłumaczyć jakieś klasyki. No nieważne. To są tylko takie moje przemyślenia. Więc tak, 1 lipca minęła właśnie 200. rocznica urodzin Jerzyny Sand. No, znamy ją jako kochankę Chopina, ale no nie tylko Chopin był, że tak powiem, żeby brzydko nie powiedzieć, no i ulubieńcem. Wśród tej kochanków płci męskiej możemy znaleźć takich osobistości jak Franz Liszt, jak Eugeniusz Delacroix, jak na przykład Alfred Musset oraz na przykład sam Gustave Flaubert. A jeżeli chodzi o jej żeńską partnerkę erotyczną, była to Marie Dorval. Dlaczego związała się pani Jerzyna, związała się z kobietą? Dlatego, że właśnie jej miłość i życia Alfred Musset zostawił ją. Bardzo ją tam chamsko porzucił i ona na przekór jemu po prostu związała się z kobietą. Chyba nie miała nic przeciwko. Była to taki chyba nie tyle co homoseksualna potrzeba, czy potrzeba jej organizmu, czy jej upodobań seksualnych. Bardziej to było budzenie kontrowersji, troszeczkę pod zrobieniem na złość kochankowi, pokazaniem, że ona potrafi być niezależna, potrafi być wyjątkowa. Co było wyjątkowe też w Jerzynie, żeby nie mówić George, było to, że ona jako pierwsza przede wszystkim przejęła jako swoje pseudoartystyczne męskie imię, bo przecież George to jest Jerzy, to nie ma jakoś francuskiego odpowiednika, dopiero tutaj Stoma nam proponuje tąże Jerzynę. I przede wszystkim chodziła ubrana w męski ciuch, chodziła ubrana po męsku. To była, słuchajcie, wtedy rewolucja. Może, słuchajcie, przytoczę na przykład jej teksty, które nie są do tej pory znane. Tutaj Ludwik Stoma świetnie pisze o tym, że dzieli się jej dorobek artystyczny na cztery zasadnicze nurty, dlatego że wodził się on z tego, dlatego że Jerzyna Sand miała niesamowite korzenie. O korzeniach powiem zaraz, a na razie te książki. Wędrowny Szeladnik z 840 roku, Diabla Kałuża z 846, Leila 833 albo Consuelo 842. Podoba mi się to, że Stoma tutaj wyraża swoją opinię konkretnie i mówi, że tak, to był rzeczywiście talent i fakt, że jej twórczość literacka czasami sobie zaprzecza, to właśnie wynika z korzeni, o których powiem zaraz. Słuchajcie, strasznie mi w gardle zasycha, więc robimy zaraz przerwę, bo to jest po prostu za gorąco. A jaką przerwę zrobimy? No właśnie, żeby dalej się chłodzić, będzie to Madonna i Frozen.

Wracamy w takim razie do Jerzyny Sound. Słuchajcie, na pewno w jej żyłach, jak podaje Ludwik Stoma, płynęła, słuchajcie, coś ciekawe, królewska krew Wettinów. Przypominamy, że jej pradziadkiem, oczywiście wiecie, jak to było, jak wtedy były te wszystkie rody królewskie, to było wiele dzieci z nieprawego łoża tak zwanego, i jej pradziadkiem był sam August II. Skąd my znamy toże imię? Co do tego, jej krew również była zmieszana z krwią Bourbonów. Również równocześnie miała w sobie mieszankę krwi na przykład podparyskiego Alfonsa. Jej pradziadek Rinetto był, no, Alfonsem po prostu. Swojej córki sprzedawał, lubił to, to był jego zawód. Oraz właśnie kurtyzany, jej prababka Maria. Dodajmy do tego, że babka Marii Aurora siedziała jako arystokratka w rewolucyjnym więzieniu, więc również arystokratyczna krew. Do tego matka pochodziła z autentycznego plebsu i miała tak zwane jakobińskie koneksje. Ktoś, kto jest zainteresowany historią Francji, to będzie rozumiał, że to są zupełnie skrajne tutaj, można powiedzieć, prądy. Oraz wszystkie jej tradycje, oraz jakie miała w sobie, no, właśnie taką arystokratyczną, taką arystokratyczny sposób bycia oraz obracanie się w konkretnych kręgach, właśnie zaszczepiła jej babka, bo ojciec na przykład był pod koniec życia nawet ukłonił się w stronę bonapartyzmu. Słuchajcie, to zawiłe, strasznie skomplikowane. Nic dziwnego, że twórczość George Sand była tak przeciwna i jej wszystkie powieści, analizując je i sprawdzając, jak podaje Stoma, były po prostu swoimi przeciwieństwami, ale też jej naprawdę popisem, że tak można powiedzieć, wielkiego umysłu i naprawdę utalentowanej kobiety. Jeżeli chodzi o Chopina, Musetta, Flauberta, Liszta albo Delacroix, Stoma podaje, że dlatego w sumie byli z nią, dlatego że ona pozwalała być tym mężczyzną, pozwalała im być zagubionym, pozwalała im być sobą i pozwalała, wybaczała oraz kierowała praktycznie ich związki takim stwierdzeniem, że wolno wam. Tak podaje Stoma. Możecie też, odsyłam was do filmu Chopin Pragnienie Miłości z Danutą Stenką. Właśnie ona tam gra tąże kontrowersyjną George, Jerzynę. I słuchajcie, najpierw jak obejrzycie film, a potem dopiero sięgniecie do felietonu Stomy, to zobaczycie, że to są dwa jakieś skrajne, dwa skrajne przedstawienie tejże kobiety. No fakt, no rzeczywiście w filmie Chopin Pragnienie Miłości jest pokazane, że ona rzeczywiście była taką matką, że ona rzeczywiście hołbiła tych swoich kochanków. Miała ich wiele, miała nawet kochankę. No, była taką matką oraz pozwalała się rozwijać mężczyznom. Dlatego na przykład Stoma podaje, że przecież właśnie George, Jerzynie, no George to brzmi bardziej dumnie, dlatego właśnie George zawdzięczamy wszystkie mazurki chopinowskie, właśnie zawdzięczamy jej. Więc na pewno też była natchnieniem dla swoich kochanków. Tak, Boże, aż mi zatkało dech, bo no niesamowita była ta George. Chciałabym jakoś jeszcze kiedyś przytoczyć jej sylwetkę tutaj. Jak znajdę więcej informacji dotyczącej tej osoby, mam nadzieję, że jak pogrzebię w różnego rodzaju spisach książek, to może są jakieś dobre publikacje jeszcze o właśnie George, inaczej Jerzynie. Będziemy się dalej chłodzić. Dalej mamy w CD-ku płytę Leszka Możdżera, płytę Piano. Już mam nadzieję, że tu nic nie będzie mi przeskakiwało. Utwór numer 4, nazwany Camilla. No ciekawe, czy to jakaś ładna dedykacja dla jakiejś ładnej kobietki. A przypominam, że wcześniej słuchaliśmy utwór Pierwszy zdrowy kołątaj oraz Sanctus, inaczej Święty z łaciny. No to może teraz Camilla.

Tak zaczęłam chodzić, słuchajcie, że aż zaczęło padać. Przepraszam bardzo tych, którzy na przykład, no nie wiem, chcieli jeszcze wieczorem wyjść gdzieś na dwór. Pada, ja to słyszę teraz za oknem. Fajnie. No ja nie chciałam, to było niechcący. Nie chciałam tak chłodzić, nie mam chyba jakichś indiańskich zdolności. Nieważne. Słuchajcie, jeszcze wracając do George Sound, do Jerzyny Sound. Tak sobie myślę, czy aby na pewno tutaj zachwyt nad jej sylwetką i z drugiej strony też jakieś oburzenie na polską literaturę, która nie promuje jakoś jej. I w sumie, tak jak Stoma podkreśla, my nie wiemy, dlaczego nie piszemy o osobie, która natchnęła Chopina, naszego wielkiego Chopina, którego mianujemy patronem szkół, ulic. Dlaczego o tym się nic nie wie? Ale z drugiej strony, słuchajcie, jak się dokładnie jeszcze wczytamy w artykuł Stomy, no to troszeczkę miała jakieś swoje schizy, dlatego że Alfreda Musset nazywała bogiem swojego życia, natomiast Chopina tylko aniołem. To były dziwne zachowania. Teraz może przeczytam, jak ona potrafiła pisać o Musecie. Uwaga, czytam. O moje niebieskie oczy, nie patrzcie już na mnie. Piękna głowo, już nie ujrzę, jak pochylasz nade mną, bym mogła cię pogłaskać. Ciało ty moje, jakże sprężyste i ciepłe, nie położysz już na mnie. Żegnajcie blond włosy, żegnajcie białe ramiona, żegnaj wszystko, co ukochałam, wszystko, co należało do mnie. No, z Chopinem wymieniała podobno też dosyć nieprzyzwoite listy, ale nasi, jak to się mówi, Chopinolodzy woleli przemilczeć te listy oraz podobno niektóre zostały uznane za falsyfikaty. Widzicie, jak łatwo można manipulować historią? Tak to jest. Więc może nie popadajmy w zachwyt nad postacią Jerzyny Sound. I ja chyba sobie obejrzę jeszcze raz Chopin Pragnienie Miłości i zobaczę, jak tam ta Stenka gra tą Sound. Aha, czego nie powiedziałam, co jest najważniejsze. George Sound, jak mówiłam, to jest tylko i wyłącznie przydomek artystyczny. Naprawdę nasza tutaj klientka dzisiejszej audycji nazywała się, już momencik, zapomniałam, patrzcie, miałam tutaj napisane, nazywała się Marie Dupont, nie, przepraszam, Amora Dupont. Aurora Dupont, przepraszam, ja nie mam francuskiego jakiegoś tutaj wykształcenia mowy. Aurora Dupont, no chyba lepiej, że sobie wzięła George Sand, ja nie wiem, to śmieszą mnie troszeczkę te nazwiska. O Jezu, strasznie, strasznie.

Piszcie do mnie maile na podpokojami@wp.pl. Mam nadzieję, że wirtualna będzie dalej miała ruch u ten sprawny serwer i będę mogła odbierać wasze maile, więc piszcie. Audycje będą różnorodne. W przyszłym tygodniu będziemy mówić o poecie Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim. Ale to nie będzie także zdawkowe i także enigmatyczne jak dzisiaj o Georges. Potem będzie dużo polskich nazwisk i na pewno będę sobie lepiej radziła w czytaniu, wyczytywaniu nazwisk i różnych przydomków. Więc pozdrawiamy panią Jerzynę Sand. Ja odsyłam do filmu Chopin Pragnienie Miłości z Danutą Stenką. I na zakończenie tak pomyślałam, że może ta piosenka. Cześć.

To pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

0: pięcie, ten pięć. Te 5, 1, 5.
1: Białe wino na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem. Na

0: cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Burza nie pragnęła wiedzy ani ciemności. Na krawędzi ciała i marzenia